żywy statek, że usred pustynie, zator znatnych wrata, kriw se prawom smiluje, znikar prazny plat, ustajęse predaje, kto wiesz, tam bez kucie.